Pokażę kolor szamony fama. No a fajnie, no bo ta noga cię obmany co. Mo kamo ay gutay yo mo.